0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: 90-ta so zakon.
3: She come on about midnight.

Gremo naprej s pregledom super latino hitov in že smo pri šestem mestu. En sexta pozicion tenemos W. Sound 5, Billy Westcool i Ovi on the drums. La plena.

0: i moja pomlada.
1: Tvoj i moj radio.
0: Radio Salomon.
1: Najlepša pomlad.